0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9:00 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

0: А зараз запрашам на нашу сталу рубрику «Картка з календажа». Зайжимо на хвилину до історії, би припомніть собі видаження, річниці і цікавостки, зв'язані власне з тим днем.
1: Polsko-falówka. Kartka z kalendarza.
0: Mamy dziś 15 czerwca. W tym dniu w różne lata miały miejsce następujące wydarzenia. Według legendy podczas bitwy pod Lindenis, będącej częścią krucjaty króla Waldemara II Zwycięskiego do Estonii, z nieba spadła późniejsza flaga Danii, najstarsza obecnie używana flaga w Europie. Krzysztof Kolumb odkrył Martynikę. Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym. Stolicą Stanów Zjednoczonych został Waszyngton. Położono kamień węgielny pod budowę mostu londyńskiego. Namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę prewencyjną. Charles Goodyear opatentował metodę wulkanizacji kauczuku. Uchwalono konstytucję Estonii, ustanowiono flagę Łotwy, w Jakucji odkryto jedno z największych na świecie złóż diamentów Trubka Udaćnaja. Ukazał się debiutancki album brytyjskiej grupy Duran Duran. W Argentynie weszła do obiegu nowa waluta narodowa – Austrial. Ukazał się debiutancki album amerykańskiej grupy Nirvana – Bleach, a także odbyła się premiera filmu animowanego Król Lew. 15 czerwca urodzili się Zygmunt Vogel, polski malarz i rysownik, Edward Grieg, norweski kompozytor, pianista, dyrygent, Józef Pisarski, polski bokser, Anna Kopeć, polska rolniczka, sprawiedliwa wśród narodów świata, Demis Roussos, grecki piosenkarz, Raimonds Vejonis, łotewski polityk, były prezydent Łotwy oraz Karlis Ozolins, łotewski tenisista.

0: Wiadomości w polskofalówce.
1: Donald Trump ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem i otwarcie cieśniny Ormuz. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych, napisał Trump we wpisie na swoim portalu Truth Social. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, dodał. W kolejnym wpisie ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi i że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę poza nim. Wbrew temu, co opisał Trump, irańska agencja Fars podała, że żegluga cieśniną Ormuz ma być żeglugą w Zatoce Perskiej i będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. Do uroczystego podpisania umowy ma dojść 19 czerwca w Szwajcarii. Celem strategicznym Polski jest stała obecność wojsk amerykańskich w kraju, powiedział w niedzielę w Silver Spring w Stanach Zjednoczonych Ameryki prezydent Polski Karol Nawrocki. Czym więcej wojsk amerykańskich w Polsce, tym lepiej, oświadczył Nawrocki, który przybył w sobotę wieczorem do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Pan prezydent Donald Trump regularnie powtarza, że Polska jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bardzo ceni naszą osobistą relację, ale też bardzo ceni naród polski. To jest ważne. Naszą historię, nasze wydatki na zbrojenia, naszych żołnierzy, którzy także przecież brali udział w misjach amerykańskich, w misjach NATO. Więc pana prezydenta Donalda Trumpa w sposób szczególny nie trzeba przekonywać, dodał prezydent Nawrocki. Janis Dąbrawa swoim pierwszym rozporządzeniem jako minister spraw wewnętrznych postanowił, że we wszystkich instytucjach podległych MSW pracownicy mogą porozumiewać się między sobą i z mieszkańcami Łotwy wyłącznie w języku państwowym. W mediach społecznościowych minister opublikował zdjęcie podpisywanego dokumentu i napisał: w Łotwie językiem państwowym jest język łotewski. Moim pierwszym poleceniem będzie zobowiązanie wszystkich pracowników systemu spraw wewnętrznych do używania wyłącznie języka państwowego podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz w kontaktach z mieszkańcami i współpracownikami. Na drzwiach oddziałów Urzędu do Spraw Obywatelstwa i Migracji pojawiły się tabliczki z napisem: Szanowni klienci, obsługa prowadzona jest wyłącznie w języku państwowym i języku łotewskim. Z kolei zagraniczni studenci łotewskich uczelni podlegających Ministerstwu Edukacji, którego nowa minister Ilze Indriksson również reprezentuje partię Nacjonala Apwinibe, otrzymali wiadomość, w której było napisane, że od 1 czerwca Urząd do Spraw Obywatelstwa i Migracji świadczy usługi wyłącznie w języku łotewskim. Później pod falą krytyki Dąbrawa doprecyzował, że chodzi o przestrzeganie już obowiązującej ustawy o języku państwowym podczas wykonywania obowiązków służbowych. Przypomina też, że ustawa przewiduje wyjątki.
0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
2: Nowe sytuacje, odbijamy się, kolejny dzień od ścian.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: Jedną z najbardziej ciekawych i popularnych wiadomości ubiegłego tygodnia była wiadomość z Hiszpanii. Sagrada Familia w Barcelonie osiągnęła docelowe 172,5 metra i została najwyższym kościołem świata. Po ponad 140 latach budowy Bazylika Antoniego Gaudiego, jedna z najsłynniejszych świątyń Europy, wreszcie zamknęła swój najważniejszy etap. 10 czerwca Leon XIV pobłogosławił najwyższą wieżę budowli. Wcześniej ten tytuł należał do Ulm-Minster w Niemczech, którego wysokość sięga około 163 metrów. Sagrada Familia przekroczyła ten pułap już jesienią 2025 roku, gdy na centralnej wieży zamontowano dolny element krzyża, ale pełną docelową wysokość uzyskała dopiero 20 lutego bieżącego roku po podniesieniu ostatniej części zwieńczenia. W projekcie Gaudiego najwyższa wieża miała być sercem całej kompozycji. To wieża Jezusa Chrystusa, ustawiona w centrum bazyliki i otoczona wieżami ewangelistów oraz wieżą Maryi Panny. Architekt zaplanował świątynię jako pionową opowieść o wierze, od ziemi przez kamień i światło, aż po krzyż widoczny nad Barceloną. Bazylika miała dominować nad miastem, ale zarazem pozostać niższą od wzgórza Montjuïc. Architekt uważał, że dzieło człowieka powinno ustąpić dziełu stworzenia i przypomnieć, że człowiek nie jest miarą wszystkiego. Budowa Bazyliki Sagrada Familia zaczęła się 19 marca 1882 roku. Pierwszy projekt przygotował Francisco de Paula del Villar i była to świątynia w dość tradycyjnym neogotyckim duchu. Rok później Villar odszedł po konflikcie z inwestorami, a zadanie przejął młody Antonio Gaudi i właściwie napisał ten projekt od nowa. Zamiast powielać bezpieczne schematy, zaproponował budowlę inspirowaną naturą i światłem. Kolumny miały rozgałęzić się jak drzewa, sklepienia przypominać korony, a witraże prowadzić wzrok obserwatora, a nie tylko zdobić wnętrze. Gaudi stworzył projekt tak skomplikowany, że niemal każdy element wymagał wymyślenia inżynierii na nowo. Pracował na modelach, odwróconych konstrukcjach ze sznurków i ciężarków, gipsowych makietach oraz obliczeniach, które można uznać za zapowiedź projektowania komputerowego. Prace szły wolno, ponieważ Sagrada Familia od początku była świątynią pokutną, finansowaną głównie z datków wiernych. Jeśli funduszy było mniej, prace zwalniały. Gaudi miał zresztą świadomość, że nie zobaczył ukończonego dzieła. Według relacji często powtarzanych w historii Bazyliki odpowiadał cierpliwie, że jego klientowi się nie śpieszy, mając na myśli Boga. W historii Sagrada Familia trudno znaleźć datę bardziej symboliczną niż 10 czerwca 2026 roku. Tego dnia mija dokładnie 100 lat od śmierci Antoniego Gaudiego, architekta, który poświęcił świątyni niemal całe swoje życie. Na finał budowy będzie jednak trzeba jeszcze długo czekać, prawdopodobnie do 2034 roku.
0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.

0: Słuchasz Polskofalówki, programu polskiego w Dyneburgu.
1: W Daugavpils 14 czerwca odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary komunistycznego ludobójstwa. Tego dnia mieszkańcy miasta wspominali tragiczne wydarzenia z 1941 roku, kiedy rozpoczęły się pierwsze masowe deportacje na Syberię. Wywożono całe rodziny, wśród nich także wielu Polaków mieszkających w Daugavpils. Rano w kościele świętego Piotra w Okowach odprawiono mszę świętą i modlitwę w intencji ofiar, a następnie w skwerze Andrea Pumpura przy kamieniu niewinnym ofiarom czerwonego terroru odbył się uroczysty apel pamięci. Wspomniano, że minęło już 85 lat od tamtych wydarzeń. W 1941 roku sowiecki reżim w ciągu jednej doby wywiózł z Łotwy ponad 15 tysięcy osób w nieludzkich warunkach w głąb Syberii. Z samego Daugavpils deportowano 672 mieszkańców, 257 rodzin, w tym 187 dzieci, od niemowląt do nastolatków. Przypomniano również, że rehabilitację wywiezionych rozpoczęło się dopiero po śmierci Stalina. W 1957 roku pozwolono im opuścić miejsce zesłania, choć nie wszystkim udało się wrócić do ojczyzny. To była poruszająca, pełna zadumy uroczystość, ważna dla całej społeczności miasta, także dla polskiej części Daugavpils, która również poniosła straty w tamtych latach.
0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
2: Masz w sobie światła po same krańce ust.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Nadeszło lato, a wraz z nim tradycyjne letnie zabawy. W minioną sobotę, 13 czerwca, w słonecznej i pełnej sportowych emocji atmosferze odbył się plażowy turniej Ringo, polskiej gry sportowej, która połączyła uczestników w duchu zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy. W programie znalazły się prezentacje zasad gry, rozgrywki indywidualne, mecze w parach oraz wspólne grillowanie. Dokładnie o tym, jak przebiegała gra, opowiedziała polskofalówce Helena Kowalonok ze Związku Polaków w Jełgawie.
2: Z inicjatywy Jełgawskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie i wsparciu finansowym ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze w miniony weekend 13 czerwca w nadmorskiej miejscowości Kesterciems odbył się plażowy turniej Ringo, który zgromadził miłośników aktywnego wypoczynku z różnych miejsc Łotwy. W rozgrywkach indywidualnych wzięło udział aż 50 uczestników. Turniej stał się prawdziwym świętem sportu rodzinnego. Na boiskach spotkali się przedstawiciele aż 3 pokoleń, od dzieci po seniorów. Najmłodszy uczestnik miał zaledwie 8 lat, natomiast najstarszy aż 80 lat, co doskonale pokazuje, że ringo jest sportem dla każdego, niezależnie od wieku. Szczególne uznanie należy się jednemu z ojców, który przyjechał na zawody z Jurmale wraz z 4 dzieci, dając piękny przykład rodzinnego zaangażowania w sport. Uczestnicy przybyli z Jełgawy, Rygi, Jurmały oraz Dyneburga, dzięki czemu turniej miał nie tylko sportowy, ale również integracyjny charakter. Nie zabrakło emocjonalnych pojedynków. Zacięta rywalizacja toczyła się w kategoriach kobiet 40+ oraz kobiet 50+, gdzie zawodniczki zaprezentowały wysoki poziom sportowy, determinację i ducha walki. W zawodach aktywnie uczestniczyli również seniorzy, udowadniając, że sport i aktywny tryb życia nie mają granic wieku. Podczas turnieju rozegrano aż 15 kompletów medali w różnych kategoriach wiekowych, co pozwoliło wyłonić najlepszych zawodników i zawodniczki w poszczególnych grupach. Odbyły się również rozgrywki w dwójkach, kategoria rodzinna i kategoria przyjaciele. Każda reprezentacja walczyła o puchar. Zwyciężyła reprezentacja z Jełgawy. Drugie miejsce zajęła Jurmala, trzecie Ryga, a czwarte Dyneburg. Przez cały dzień panowała przyjazna atmosfera, a sportowa rywalizacja szła w parze z integracją, wzajemnym szacunkiem i dobrą zabawą. Plażowy turniej Ringo po raz kolejny pokazał, że ten wyjątkowy sport potrafi łączyć ludzi różnych pokoleń, promować aktywny styl życia i budować więzi między mieszkańcami różnych miast Łotwy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, kibicom, wolontariuszom za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie na plaży, aby wspólnie przeżyć kolejne sportowe emocje.
0: Słuchacie polskofalówki w Alese Plus.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.
1: W miniony piątek, 12 czerwca, niedaleko Daugavpilsa, w miejscowości Ulocyki, w gminie Augsdaugava, uroczyście otwarto przemysłowy park Austrum Latvijas Wiedu Technologii und Petniecības Centra Altop. Jest to jedyny w Latgalii park przemysłowy o znaczeniu krajowym, stworzony w celu wspierania rozwoju gospodarczego regionu, zapewniając nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie biznesowe z wygodną logistyką. Podczas ceremonii otwarcia symbolicznie przecięto czerwoną wstęgę, wyznaczając kolejny etap rozwoju parku. Wydarzenie było także okazją do powitania pierwszych najemców. 23 kwietnia Rada Miasta Daugavpils zatwierdziła wyniki przetargu dzierżawnego, przyznawając firmie Sia Endline prawa do pierwszego obiektu na okres 30 lat, a firmie Sia Magister do trzeciego obiektu na 15 lat. Oba przedsiębiorstwa będą tu rozwijać i rozszerzać swoje moce produkcyjne. Natomiast na drugi obiekt, część budynku o łącznej powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, zostanie ogłoszony ponowny przetarg. W nowym parku przemysłowym dostępnych jest łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni produkcyjnych i logistycznych, podzielonych na trzy równe bloki. Każdy blok posiada oddzielny system ogrzewania, kompleks pomieszczeń produkcyjnych i biurowych, a także strefy wypoczynku, szatnie, prysznice i węzły sanitarne. Na terenie parku urządzono tereny zielone, podziemne zbiorniki wodne na potrzeby przeciwpożarowe, zainstalowano agregat prądotwórczy, trzy stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz ponad 14 tysięcy metrów kwadratowych parkingu. Firmy działające w przestrzeniach przemysłowych Altop będą mogły korzystać również z przywilejów Latgalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. SES oferuje znaczące ulgi podatkowe i wsparcie inwestycyjne, w tym do 80% ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych oraz do 100% ulgi w podatku od nieruchomości, a także wsparcie dla inwestycji w budynki produkcyjne, urządzenia, technologie i tworzenie nowych miejsc pracy.
0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101,6.

0: Słuchasz Polskofalówki, programu polskiego w Dyneburgu.
1: A teraz coś, co na pewno spodoba się wszystkim miłośnikom tradycyjnych obchodów Nocy Świętojańskiej w Daugavpils. To święto co roku obchodzimy w nocy z 23 na 24 czerwca. Już w najbliższych dniach zapraszamy Państwa na świąteczne wydarzenie pod tytułem Kaziuks Liguo Struopuos. To będzie wieczór pełen tańców, muzyki i prawdziwej atmosfery Nocy Świętojańskiej. Od godziny 19 na Państwo będzie czekał tradycyjny jarmark, gdzie można będzie kupić różnego rodzaju smakołyki i coś dobrego do picia. O 20.00 rozpocznie się koncertowa część wieczoru. Tańczyć i świętować na scenie będą zespoły Laismenia, Piano Pite, a także orkiestra Denta Daugava z solistką Daigą Kolesniczenko. O godzinie 21.30 na scenę wejdzie zespół Limas Musicanti, a o 23.00 będzie rozpalone tradycyjne Wielkie Ognisko. Chwilę później, o 23.10, zagra grupa Transits, a od północy aż do 3.00 nad ranem odbędzie się dyskoteka z DJ-em Edgarsem. Wstęp na imprezę wolny, więc zabierajcie rodzinę, przyjaciół, dobry nastrój i spotykamy się na estradzie Stropy 23 czerwca.
0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.